0: Як перетварыць сямейны боль і ўспаміны ў мастацтва, ды аб'яднаць пакаленні ў Беластоку ў межах выставы Апрыераз, ніці памяці пройдуць міжпакаленневыя майстар-класы «Вузлы памяці», дзе малодшыя і старэйшыя ўдзельнікі разам створаць супольную тэкстыльную суполку памяці. Ўдзельнікі будуць выкарыстоўваць фрагменты власнай вопраткі і тканін з асабістай гісторыяй, натхняючыся чылійскімі Апрыераз і лёсамі сібіракоў. Пра адметнасць гэтых заняткаў кажа куратарка выставы Юліта Вась.
1: Адбыліся ў нас варштаты тэкстыльныя, затытулаваны «Сплоты памяці». То есть друга часть, другое спотканне будзе 27 września і трэцяе 11 października. То са варштаты дэдыкаваны в засадзе родзінам. Можна прыйсць теж самодзельне, але можна прыйсць międzypokoleniowo. Запрашамы всіх, хто хацеліби створыць власну тканіну памяці. Będziecie Państwo mieli do dyspozycji różne materiały, które do tego posłużą, ale jeżeli macie Państwo cokolwiek, co jakby jakiś materiał, tak, czy ubranie, które ma dla Państwa szczególne znaczenie, możecie to przynieść i użyć w tej pracy. Ze wszystkich prac, które powstaną podczas wszystkich trzech warsztatów, powstanie wspólna tkanina pamięci, którą zaprezentujemy na finisażu wystawy 16 października o godzinie 18. Zapraszamy serdecznie na zwiedzanie kuratorskie, oprowadzanie kuratorskie, które też będzie 6 września o godzinie 16 u nas i 11 października również o godzinie 16. Dodatkowo i 8 października spotykamy się z Jarosławem Kazberukiem, który jest podróżnikiem, rajdowcem. Odbył kilkukrotnie rajdy Dakar w Chile i był też na Syberii i opowie nam właśnie o warunkach klimatycznych, społecznych i o swoich wrażeniach z tych dwóch odległych krajów.
2: Калі мы глядзім на гэтай працы, ці можам мы сказаць, што вось гэтая форма пратэсту як шыццё чылі, чымсьці можам быць некае падабенства ці аналагі ў Польшы часоў камунізму, часоў ПЛР, ПНР, салідарнасці?
1: Jest wiele cech wspólnych, które możemy znaleźć jakby w Arpigerasach, znaczy w tych pracach, tak, i w czasach komunizmu w Polsce. W wielu pracach pojawia się wątek Kościoła katolickiego, dlatego że Kościół katolicki wspierał kobiety wtedy właśnie w sprzedaży tych Arpiger, w tym, że one właśnie poprzez Kościół katolicki wydostawały się poza granice kraju. Jednocześnie Kościół katolicki wspierał kobiety w organizowaniu na przykład stołówek społecznościowych. To były stołówki, które kobiety organizowały w ramach danej dzielnicy po to, żeby wyżywić dzieci, no bo sytuacja była trudna, tak, nie miały podstawowego żywiciela rodziny, tak, czy ojca, czy męża. W związku z czym też Kościół katolicki wspierał to. Natomiast też wszystkie protesty i tak dalej, na tych pracach jest w wielu miejscach widoczny Kościół. Jeśli Państwo chcielibyście policzyć, to rzeczywiście jest. Bardzo często na pracach pojawia się takie słowo jak solidarność. Tą solidarność wtedy w Chile wspierały Organizacje Narodów Zjednoczonych, Czerwony Krzyż i tak dalej. To też są popularne tematy. Społeczną walkę kobiet, które nie walczyły przemocowo, ale nie poddawały się. Tworzyły te prace były eksportowane, w sensie wywożone za granicę, czyli to po to, żeby pokazać, co wtedy w tamtych czasach się działo w kraju. Jednocześnie one też dokumentują miejsca pamięci, tak jak Villa Grimaldi, dokumentują też konkretne wydarzenia, które się wtedy miały miejsce, takie jak masakra w Longquen, ale też pokazują formy społecznego oporu, pokazują protesty społeczne, które wtedy też kobiety organizowały. Podczas tych protestów na przykład tańczyły. Taniec u nas nie jest tak popularny, natomiast w sensie w formie wyrażenia żałoby, tak? Natomiast w Chile powstał taniec La Cueca Sola. La Cueca to jest tradycyjny taniec chilijski, który jest wykonywany w parze, zalotnie i bardzo energicznie, natomiast w czasie dyktatury Pinocheta kobiety zaczęły tańczyć ten taniec same, ze zdjęciem osoby zaginionej na piersi. Jest to też kolejna forma takiej pokojowej właśnie walki o sprawiedliwość, o demokrację, które finalnie no, udało się ją odzyskać w 1990 roku, tak, bo wtedy też Pinochet został obalony.
0: Танцы и ткацтва стали адметными формами протесту и захавання памяці в Чилі. І менавіта праца з тканіной дозволяє матеріалізаваць асабістыя гісторії. По словах Юлії Вась, падчас майстер-класа удзельнікі змогуць власнаручна аб'яднаць сямейні аповеды в адзін тэкстыльны каляж, які будзе прадставлены на выставе пасля майстер-класа, якія плануюцца у музеі памяці Сибіры в Беласток 27 вересня і 11 кастрычніка з 10 по 13 годину.
3: Чуєш пісні, співає весна, у повітрі сніжинки зникають. На коленях сходить зима, от жаданнів я не утриваю. І так хочеться у неба взлететь, але там я ще не шакаюсь.

słowa, kom gest, kom susza, kom deszcz, kom sława, kom chwała, kom chwila uśmiech dała, komu dotyka, kom błysk, komu marzyć, komu śnić, komu

0: Radio Racja. Racja.
1: 5 chwilin zostaje do połowy na 16 tu godzinę Polszczy i połowy na 18 tu Białorusi. Przyszedł już czas, kap krychu bolsz skazać pra na dworie. A będzie heta na dworie dowoli dożdliwa je, bo u naszym pamierzy trzeba spodziewaca karotka czasowych dożdżołu. Tak siądnia, jak i zdaje się tak samo i zautra. Wieczer pakulż to słaby, cisk niżej za normą. Temperatura powietra od 12 do 16 gradusów. Noczu dalej trzeba spodziewać się krótkoczasowych dożdżów i temperatury do 12 gradusów. Wieczór dalej będzie słaby, a cisk niżej za normą. Zautra na Białostoczynie, Radzieńszczynie i Bierościejszczynie dożdże budąć pradożaca i to pradożaca u wieś dzień. A temperatura będzie od 13 do 15 gradusów. Zdaje się, wychodzi może połnaściu u wosińskiej na dworie, ale może jeszcze tak sama i sąca wiernica to już takie wielika sąca. A u naszej programie zrozumiała cię pierwszorchowa pieśnia, a potem Jana Zapolska ja i biznes i finanse.